0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Ja się

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: I po reklamie 97,5. Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Budka. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa tak, jakby miało ono nastąpić najdalej, powiedzmy, w czwartek. Mieli bardzo mocne i wyraźne przeświadczenie o jego rychłym powrocie na ziemię. Od tej pory minęło trochę ponad 2000 lat. To całkiem sporo. Na pewno dużo więcej niż to, na co liczyli chrześcijanie żyjący w pierwszym wieku naszej ery. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dojść do wniosku, że albo Jezus nigdy nie powróci i cała ta idea to mydlenie oczu, albo wprawdzie powróci, ale stanie się to bardzo, bardzo, bardzo nieprędko. Jednakże, bo zawsze musi być przecież jakieś jednakże, Jezus, ten sam Jezus, który powstał z martwych trzeciego dnia, tak jak to wielokrotnie zapowiadał, powiedział bardzo wyraźnie, że nikt nie zna chwili Jego powtórnego przyjścia. Dlatego, że On oczekuje, że zawsze będziemy na Nie gotowi i będziemy z tęsknotą wypatrywać. Czy byłbyś gotowy, gdyby On przyszedł dzisiejszej nocy?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Dziś chcę Ci zaprezentować werset z Pisma Świętego, który zdecydowanie ma większe znaczenie, niż mu się przypisuje. Oczywiście całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy oraz do wychowywania w sprawiedliwości. Ale ten fragment jest napakowany taką mocą, że to aż niesamowite. Oto on. 1 Koryntian 13,7. Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Zatrzymaj się i wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli według tego jednego wersetu. Żadnego innego, tylko tego. Ustałyby wojny i konflikty. Relacje zostałyby naprawione. Małżeństwa przestałyby się rozpadać. Nie byłoby znęcania się nad dziećmi. Nikt by nie głodował. Wszystko to, gdybyśmy tylko stosowali ten jeden werset. Wiem, co sobie myślisz. Peniek, to brzmi naprawdę fajnie, ale jest to po prostu nierealne. Jeśli tak myślisz, to masz rację. Ale wyobraź sobie, jak bardzo zmieniłoby się twoje otoczenie, twoja rodzina, miejsce pracy, wspólnota, gdybyś to ty żył tym jednym krótkim wersetem. Oszałamiające, prawda?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogę się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Miłość nigdy nie ustaje. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę porzucić miłość? Powiedzieć, nie, koniec, mam już dość i po prostu odejść? Wśród tak zwanych krajów rozwiniętych wskaźnik rozwodów od dawna oscyluje wokół 40%, ale ostatnio zaczął spadać. Dlaczego? Czy to dlatego, że ludzie radzą sobie w związkach coraz lepiej? Niestety nie. Po prostu coraz mniej ludzi się pobiera. To smutna oznaka tego, że zadawalają nas związki jednorazowego użytku. Cóż, z tym już koniec. Następny. Mam przyjaciela w moim wieku, który jest już w czwartym związku. Ma na koncie 2 małżeństwa i 2 nieformalne związki. A jednak wszyscy tęsknimy za trwałymi relacjami pełnymi miłości. Jest ku temu powód. To dlatego, że Bóg stworzył nas w ten sposób. Dlatego Jego Słowo mówi, że miłość nigdy się nie kończy. Właśnie dlatego Jego Słowo mówi, że spośród tych 3 – wiary, nadziei i miłości – miłość jest największa. Z jakich więc relacji jesteś gotów zrezygnować?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Czarni i biali. Afrykańskie brzmienia, bęben, taniec. Chyba każdy z nas lubi dobrą muzykę, chociaż gusta oczywiście mamy różne. W każdym razie miło jest odprężyć się w rytm ulubionych dźwięków. Czy zauważyliście, że Afrykańczycy odbierają muzykę całym ciałem? Byłem niedawno na pewnej konferencji. Podczas wieczornych posiłków grano naprawdę dobrą muzykę. Biali uczestnicy siedzieli, wystukując rytm nogą, kiwając głową, niekiedy klaszcząc, podczas gdy czarni po prostu ją chłonęli. Tańczyli, oddychając jej rytmem. Powiedziałem później jednemu z nich, że chciałbym oglądać ich na scenie. Widok zapierał dech w piersiach. Jedną z największych krzywd, które ludzkość wyrządza samej sobie, jest dyskryminowanie innych z powodu odmiennego koloru skóry. Do uzasadnienia rasizmu używano także religii. Jezus urodził się jako Żyd, członek jednego z najbardziej prześladowanych narodów w historii świata. Tak się zastanawiam, co to mówi o Bożym podejściu do problemu dyskryminacji i prześladowań.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: I po reklamie.
2: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
4: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
3: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
2: Niedziela z Radiem Super FM.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Teatr, muzyka, wystawy i spacery. Sprawdzamy, czym żyje kulturalny Szczecin. Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń. Paweł Madejski zaprasza na niedzielny spacer po Parku Kownasa. Zbiórka już o 11 przy wjeździe na parking ZUT-u przy Słowackiego. Z kolei przewodnik Michał Rębas zaprasza w tym samym czasie na spacer po Szczecinie szlakiem wypadków, katastrof i strzelanin. Tu zbiórka o 11 w Alei Kwiatowej. Natomiast w Domu Kultury Skolwin dla dzieci spektakl o Złotej Rybce Teatru Malinowe Marzenia. O godzinie 13 wstęp jest bezpłatny. W samo południe w Pałacu Ziemstwa traficie na koncert klasy śpiewu solowego pod tytułem Muzyka znana i lubiana od opery do operetki. W programie najpiękniejsze arie, m.in. Mozarta czy Schumana, Rachmaninowa i Debussy'ego, a także muzyka polska Malakiewicza i Nowowiejskiego. Wstęp jest bezpłatny. W samo południe także pierwszy w tym sezonie koncert na Różance. Na scenie wystąpią uczniowie klasy akordeonu szczecińskich szkół muzycznych. Zagrają utwory m.in. Bacha czy Siemionowa. Dziś na Różance także pierwsza w tym sezonie potańcówka w rytmach muzyki rozrywkowej i światowych hitów. Wydarzenie od 17 do 20, a wstęp jest bezpłatny. Przez niemal cały czerwiec w Kinie Zamek prezentowane są niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. W ten weekend do obejrzenia Rozmowa Coppoli, Piękność Dnia i Widmo Wolności. Muzyczna podróż do krainy największych włoskich i światowych przebojów lat 50. i 60. to dziś wieczorem w nowej dekadencji w repertuarze m.in. Frank Sinatra. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Bye.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: I po reklamie.
4: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
5: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andriejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
6: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
5: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
4: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Autopromocja.
2: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
4: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
2: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
4: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
5: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
6: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny, widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
2: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
7: Nie można ślepo pozachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
8: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
1: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
9: Już

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
0: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Właśnie dziś rusza 19 sezon Różanego Ogrodu Sztuki. Przed nami 3 miesiące pełne muzyki, tańca i warsztatów pod chmurką. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samopołudnie na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej, różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Najbliższa już od 17 do 20. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. A jak wygląda plan na ten weekend? W samopołudnie posłuchacie klasyki i nie tylko. Podczas koncertu spotkanie z akordeonem. Natomiast po południu wspomniana już pierwsza w tym sezonie potańcówka. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Różany Ogród Sztuki zaprasza do końca sierpnia. Paweł Madejski zaprasza na niedzielny spacer po Parku Kownasa. Zbiórka już o 11 przy wjeździe na parking ZUT-u przy Słowackiego. Z kolei przewodnik Michał Rębas zaprasza w tym samym czasie na spacer po Szczecinie szlakiem wypadków, katastrof i strzelanin. Tu zbiórka o 11 w Alei Kwiatowej. Natomiast w Domu Kultury Skolwin dla dzieci spektakl o Złotej Rybce Teatru Malinowe Marzenia. O godzinie 13 wstęp jest bezpłatny. W samopołudnie w Pałacu Ziemstwa traficie na koncert klasy śpiewu solowego pod tytułem Muzyka znana i lubiana od opery do operetki. W programie najpiękniejsze arie, m.in. Mozarta czy Schumana, Rachmaninowa i Debussy'ego, a także muzyka polska, Malakiewicza i Nowowiejskiego. Wstęp jest bezpłatny. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. To słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak Teatr Piwnica Przekrypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Marzysz o minimalizmie?
3: Poznaj okna Linear od Framex.
2: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
3: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
6: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
7: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
8: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
7: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Mirą Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
9: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
10: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
7: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
6: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Niedziela z radiem Super FM. Super
0: FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
1: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobudka ze stołecznej policji.
6: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
5: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdów Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
7: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
5: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
4: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Sprawdzamy, czym żyje kulturalny Szczecin. Barbara Gądek, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. To słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. Natomiast w Domu Kultury Skolwin dla dzieci spektakl o Złotej Rybce Teatru Malinowe Marzenia. O godzinie 13 wstęp jest bezpłatny. Dziś na Różance pierwsza w tym sezonie potańcówka w rytmach muzyki rozrywkowej i światowych hitów. Wydarzenie od 17 do 20, a wstęp jest bezpłatny. Przez niemal cały czerwiec w kinie Zamek prezentowane są niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. W ten weekend do obejrzenia Rozmowa Coppoli, Piękność dnia i Widmo wolności. Muzyczna podróż do krainy największych włoskich i światowych przebojów lat 50. i 60. to dziś wieczorem w nowej dekadencji w repertuarze m.in. Frank Sinatra. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
3: Jest 13. Wiadomości Super FM.
4: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
4: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Cur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
6: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
4: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
3: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. Dzisiaj Dzień Dziecka. A skoro Dzień Dziecka, no to trudno znaleźć w Skandynawii miejsce bardziej odpowiednie na wysłanie radiowej pocztówki niż niewielkie szwedzkie miasteczko Vimmerby. To właśnie tutaj przyszła na świat kobieta, która sprawiła, że miliony dzieci na całym świecie uwierzyły, że warto być odważnym, warto być ciekawym świata, trochę niepokornym. Mowa oczywiście o Astrid Lindgren. W sercu Smolandii, krainy lasów, jezior, tych czerwonych drewnianych domków, znajduje się niezwykłe miejsce. Astrid Lindgren's World, czyli świat Astrid Lindgren, to nie jest zwykły park rozrywki. No nie znajdziemy tutaj gigantycznych rollercoasterów, czy też jakichś krzykliwych atrakcji, karuzel. Zamiast tego odwiedzający trafią do świata wyobraźni. Świata, w którym bohaterowie książek właśnie Astrid Lindgren po prostu żyją. Spacerując alejkami tego parku, na przykład można znaleźć się nagle przed willą śmiesznotką, czyli domem, oczywiście, Pippi Langstrom. Dom wygląda dokładnie tak, jak wyobrażali go sobie czytelnicy. Można odwiedzić również tutaj na przykład Katthult, czyli gospodarstwo znane z przygód Emila ze Smolandii, chłopca, który regularnie wpadał na pomysły doprowadzające dorosłych do rozpaczy. A kawałek dalej czeka miasteczko z opowieści, oczywiście, o dzieciach z Bullerbyn, miejscu, które dla wielu Szwedów do dziś jest symbolem szczęśliwego dzieciństwa. Co ciekawe, większość budynków została wykonana w skali dostosowanej do dzieci. To dorośli muszą się czasem schylać, przypominają sobie, jak wyglądał świat oglądany z wysokości na przykład 1 metra. Aby zrozumieć fenomen tego miejsca, trzeba jednak wrócić do samej Astrid Lindgren. Pisarka często powtarzała, że dzieci nie potrzebują idealnego świata. Potrzebują światła, w którym mogą przeżywać przygody. Dlatego jej bohaterowie wspinają się na drzewa, uciekają przed nudą, odkrywają tajemnice, uczą się samodzielności. W czasach, gdy wielu autorów tworzyło grzeczne opowieści wychowawcze, Astrid pozwalała swoim bohaterom być po prostu dziećmi. No nie wszyscy wiedzą, że inspiracją dla wielu książek były wspomnienia z dzieciństwa spędzonego właśnie tutaj w okolicach Vimmerby. Bo tutejsze lasy, łąki i czerwone gospodarstwa niemal dosłownie przeniosły się na karty jej książek. A kiedy spacerujemy po tym świecie Astrid Lindgren, w pewnym sensie spacerujemy także po krajobrazie jej wspomnień. A może właśnie dlatego to miejsce tak dobrze pasuje właśnie do takiego dnia jak dzisiaj, do Dnia Dziecka, bo przypomina nam, że dzieciństwo nie składa się z ekranów, aplikacji, technologii, ale składa się z przygód, z wyobraźni, z odkrywania świata, ludzi, którzy potrafią opowiadać historie. A zatem z okazji Dnia Dziecka wysyłamy dzisiaj pocztówkę z miejsca, gdzie właśnie dzieciństwo nie jest wspomnieniem, a jest prawdziwą krainą, do której można wrócić, no niezależnie od wieku, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Radiu Super FM zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć. Nasza dzisiejsza pocztówka przychodzi z Lucerny, miasta położonego w samym sercu Szwajcarii, nad brzegiem takiego niezwykle malowniczego jeziora, zresztą tej samej nazwie, Lucern. Jezioro przypomina bardziej norweski fiord niż klasyczne alpejskie jezioro, bo jego ramiona wciskają się głęboko pomiędzy góry, tworząc taki krajobraz, który od stuleci inspiruje malarzy, poetów, fotografów. A historia Lucerny zaczęła się ponad 1000 lat temu. No, początkowo była to niewielka osada przy klasztorze, z czasem stała się ważnym punktem na szlaku handlowym prowadzącym przez Alpy. Kupcy, którzy podróżowali przez przełęcz świętego Gotarda, zatrzymywali się tutaj przez dalszą podróżą na północ Europy. Bogactwo handlu szybko zamieniło tą część, tą niewielką osadę, w jedno z najważniejszych miast w ogóle w całym regionie. No, najbardziej rozpoznawalnym symbolem Lucerny jest bez wątpienia Kapelbrücke, czyli most kapliczny. No, jeden z najstarszych drewnianych mostów w Europie, ależ on pięknie wygląda. Powstał w XIV wieku. Do dziś przecina rzekę Reus charakterystycznym takim zygzakiem, a w jego wnętrzu znajdują się malowidła przedstawiające historię miasta oraz dzieje całej Szwajcarii. No niestety

0: most niemal całkowicie spłonął w 1993 roku, ale mieszkańcy uznali, że Lucerna bez niego no nie byłaby już tą samą Lucerną. Odbudowano go i to błyskawicznie, a dzisiaj trudno uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu groziło mu całkowite zniknięcie z krajobrazu. Jednak najciekawsza legenda miasta nie dotyczy mostu, ale smoka. Według miejscowych opowieści w XV wieku po ogromnej burzy z pobliskiej góry Pilatus wyleciał smok. Miał spaść w pobliżu rzeki Reus, pozostawiając po sobie tajemniczy kamień o magicznych właściwościach. No przez stulecia mieszkańcy byli przekonani, że góra Pilatus jest siedzibą smoków. Wierzono nawet, że żyjące tam stworzenia potrafią uzdrawiać ludzi. A sama góra, właśnie Pilatus, górująca nad miastem, również ma własne tajemnice. Dawniej na przykład sądzono, że w jej jeziorach i w jej wnętrzach spoczywa duch Poncjusza Piłata. Stąd właśnie zresztą nazwa szczytu. Przez wiele lat mieszkańcy bali się wspinać na tą górę, obawiając się gniewu tego niespokojnego ducha. Dzisiaj spacerując po Starówce, no można zauważyć na przykład bogato zdobione kamienice, piękne fasady, które przypominają wielkie obrazy. W czasach, kiedy niewielu ludzi potrafiło czytać, te malowidła właśnie opowiadały historię mieszkańcom miasta. Dzisiaj są tak jak taka otwarta księga, którą można czytać, oglądać właśnie podczas spaceru. A po południu, jak już kiedy słońce zaczyna chować się za alpejskimi szczytami, nad jeziorem pojawiają się stare parowce, słuchajcie, statki. Ich sylwetki wyglądają niemal tak samo jak 100 lat temu. Przecinają tak majestatycznie spokojną taflę wody, w odbiciu jeziora mieszają się światła miasta, ciemniejące góry. No i wtedy łatwo zrozumieć, dlaczego Lucerna od dawna uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast Europy. To takie miejsce, gdzie z jednej strony historia spotyka się z legendą, a średniowieczne mosty z nowoczesną Szwajcarią, z drugiej strony to właśnie tutaj smoki spotykają się z alpejskimi szczytami. Sami to sprawdźcie. Do usłyszenia.
1: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
2: Super.
0: To jest Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Hundested leży nad wejściem do jednego z największych fiordów Danii, czyli Isefjordu. To miejsce szczególne. No, z jednej strony spokojne wody fiordu, z drugiej otwarte przestrzenie cieśniny Kattegat prowadzącej ku Szwecji czy w stronę Morza Północnego. Ale przez wiele lat był to punkt orientacyjny dla żeglarzy, dla rybaków, dla kupców przemierzających te duńskie wybrzeża. Sama nazwa ma zresztą bardzo praktyczne pochodzenie. Hundested oznacza mniej więcej miejsce przy znaku mierzącym głębokość. Dawniej żeglarze korzystali z tego charakterystycznego palika lub słupa, który pomagał określić bezpieczną drogę przez zdradliwe mielizny. No już sama nazwa przypomina więc, że morze zawsze było tutaj najważniejszym sąsiadem. Ale w języku duńskim słowo hund oznacza oczywiście również psa. I choć na pierwszy rzut oka trudno znaleźć związek między psami a niewielkim portem właśnie nad Kattegatem, dawniej wzdłuż tych wybrzeży bardzo licznie występowały foki. Rybacy często nazywali je właśnie morskimi psami. Kiedy zwierzęta wygrzewały się na piaszczystych łachach lub wystawiały głowy ponad powierzchnię wody, z daleka rzeczywiście przypominały stado obserwujących wszystko psów. No i do tego te odgłosy przypominające nieco szczekanie. Choć dzisiaj Hundested liczy zaledwie kilka tysięcy mieszkańców, jego historia jest pełna niezwykłych postaci. A jedną z nich był Knut Rasmussen, nazywany często ojcem eskimologii. To właśnie tutaj znajduje się jego dom, zbudowany na wzgórzu z widokiem na morze. Rasmussen był pół Duńczykiem, pół Inuitem z Grenlandii. No i całe życie poświęcił badaniom Arktyki. Mówi się, że kiedy siedział na tarasie swojego domu w Hundested, patrzył na horyzont i tęsknił za daleką Grenlandią. Dzisiaj jego dom oczywiście jest muzeum, a odwiedzający mogą zobaczyć pamiątki z wypraw, podczas których przemierzał tysiące kilometrów tych arktycznych pustkowiu i to na psich zaprzęgach. To jedna z tych historii, które przypominają, jak bardzo Dania była związana z północnym Atlantykiem i Arktyką, więcej niż nam się obecnie wydaje. Miejscowi opowiadają także legendy o morskim olbrzymie, który miał mieszkać gdzieś pomiędzy fiordem a otwartym morzem. Według dawnych rybaków podczas sztormowej nocy można było usłyszeć jego głos mieszający się z takim hukiem fal. Kiedy morze było wyjątkowo wzburzone, starsi mieszkańcy mawiali, że olbrzym właśnie przewraca się przez sen. No właśnie, takich opowieści w Hundested nigdy nie brakowało. Morze od zawsze pobudzało wyobraźnię mieszkańców, pobudzało jakieś takie opowieści. To jedno z tych skandynawskich miejsc, gdzie wystarczy usiąść sobie gdzieś na końcu falochronu, spojrzeć na wodę i pozwolić, by wiatr przyniósł historię z fiordu, z Kattegatu, z dalekiej Arktyki. No wtedy okaże się, że nawet niewielkie miasteczko może być bramą do wielkich opowieści. Do usłyszenia. Cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dziś mieszka tutaj niewiele osób, ale przed 1000 lat Selje było jednym z najważniejszych miejsc w całej Norwegii. To właśnie tutaj znajduje się wyspa o podobnej nazwie Selja, uznawana za kolebkę norweskiego chrześcijaństwa. A wszystko zaczyna się od jednej z najpiękniejszych norweskich legend, opowieści. Opowieści o świętej Sunniwie. Według średniowiecznych przekazów święta Sunniwa była irlandzką księżniczką, która uciekła ze swojej ojczyzny przed przymusowym małżeństwem z pogańskim władcą. Wraz z grupą towarzyszy wyruszyła na morze bez steru, bez żagli, powierzając swój los Bogu. Prądy morskie miały zaprowadzić jej łódź właśnie tutaj, na wyspę Selje. Tam osadnicy znaleźli schronienie w jaskiniach, ukrytych pośród skał. Kiedy jednak miejscowy władca uznał ich za intruzów i ruszył przeciw nim, według legendy góra osunęła się, zamykając wejście do jaskini i chroniąc Sunniwę przed prześladowcami. Po latach odnaleziono jej szczątki, które uznano za relikwie. No i tak rozpoczął się kult pierwszej świętej w Norwegii. To właśnie dzięki tej historii Selje stało się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych średniowiecznej Skandynawii. Na wyspie do dziś można zobaczyć ruiny niezwykłego klasztoru. Zbudowany przez Benedyktynów w XII wieku, ten obiekt wydaje się niemal wyrastać ze skał. Jego kamienne mury stoją tutaj od setek lat, nieustannie wystawione na działanie sztormów, słonego powietrza, tych oceanicznych wiatrów. A spacerując pomiędzy ruinami, łatwo odnieść wrażenie, że czas płynie tutaj trochę inaczej. Nie ma tu wielkich tłumów, kas biletowych, nie ma pośpiechu, jest ocean, jest kamień, jest historia. Co ciekawe, zanim znaczenie zdobyło Bergen, to właśnie Selje było pierwszą siedzibą biskupstwa w Norwegii. Można więc powiedzieć, że przez pewien czas duchowe centrum kraju znajdowało się właśnie tutaj, na skraju Atlantyku. Miejscowi opowiadają również, że podczas mglistych poranków nad wyspą można czasem zobaczyć białą postać spacerującą pomiędzy ruinami klasztoru. No jedni mówią, że to duch świętej Sunniwy, czuwającej nad tym miejscem, ale inni twierdzą, że to jedynie mgła i światło. Ale jak to często bywa w Skandynawii, granica między legendą a rzeczywistością pozostaje nieprzyjemnie niewyraźna. A może właśnie przyjemnie? I właśnie dlatego Selje jest czymś więcej niż tylko kolejnym pięknym miejscem na mapie. Na mapie Norwegii. No to jest takie miejsce, gdzie historia spotyka się właśnie z legendą, a ocean od wieków niesie tę samą opowieść o młodej księżniczce, która zaufała morzu i zaufała Bogu, a dzisiaj mamy to miejsce dosłownie na wyciągnięcie ręki. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart.

0: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
1: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
6: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
5: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
7: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
5: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
8: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
5: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie goń za szczęściem. Zobacz, co je blokuje. Wyobraź sobie, że masz w telefonie filtr. I przez ten filtr patrzysz na wszystko. Te same sytuacje, ci sami ludzie, ta sama praca. A obraz może być zupełnie inny. Czasem widzisz więcej problemów, więcej zagrożeń, więcej rzeczy, które nie działają. A czasem dokładnie w tym samym miejscu widzisz więcej możliwości, więcej sensu, więcej tego, co można zrobić. Co tu się dzieje? Bo przecież to nie zawsze wynika z sytuacji. Okazuje się, że często wynika to z tego, co masz w środku. Bo to, jak się czujesz, wpływa na to, co widzisz. A to, co widzisz, wpływa na to, jak działasz. I właśnie dlatego samo myślenie pozytywne nie wystarczy. Nie chodzi o to, żeby sobie coś wmawiać. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co w tobie ustawia ten filtr. Jakie myśli wracają najczęściej? Jakie emocje pojawiają się w ciągu dnia? Na czym skupiasz uwagę? Bo jeśli przez większość czasu jesteś w napięciu, w krytyce, w poczuciu, że coś jest nie tak, to naprawdę mega trudno z tego miejsca zbudować coś dobrego. Nie dlatego, że coś przeciągasz, tylko dlatego, że z tego miejsca podejmujesz decyzję. Inaczej rozmawiasz, inaczej reagujesz, inaczej widzisz ludzi. I to zaczyna tworzyć twoją rzeczywistość. Dlatego zmiana nie zaczyna się od świata. Zaczyna się od tego, co wzmacniasz w sobie każdego dnia. Na czym zatrzymujesz uwagę? Co powtarzasz w myślach? Jak traktujesz siebie? Bo to ustawia kierunek. Spróbuj jeszcze raz. Podążaj za swoim błogostanem, a zobaczysz, jak zmieni się to, co teraz zbudujesz.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Własny serial. Kiedy w firmie brakuje informacji, ludzie rzadko siedzą spokojnie i mówią: a, poczekam cierpliwie, aż sytuacja się wyjaśni. Nie, nie, nie. Ludzki mózg bardzo nie lubi pustki. A już szczególnie nie lubi pustki tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, pracę, pieniądze, relacje, przyszłość. Więc jeśli w firmie zapada cisza, to głowa zaczyna produkować natychmiast własny serial. Odcinek pierwszy. Na pewno coś przed nami ukrywają. Odcinek drugi. Pewnie będą zmiany, o których wiedzą tylko wybrani. Odcinek trzeci. Mój dział będzie następny. A potem wchodzi cały na biało finał sezonu. Napięcie, plotki, spadek zaufania i ludzie, którzy zamiast skupić się na pracy, próbują czytać z twarzy przełożonych jak z horoskopu. Bo cisza w organizacji nigdy nie jest neutralna. Cisza szybko wypełnia się domysłami. I to jest bardzo ważne dla liderów. Czasem menadżer milczy, bo chce być odpowiedzialny. Myśli: nie będę nic mówić, dopóki nie mam wszystkich danych. Nie chcę siać paniki. Najpierw ustalmy szczegóły, potem przekażemy informacje. I to brzmi rozsądnie, tylko że z perspektywy zespołu ta cisza często nie wygląda jak odpowiedzialność. Wygląda jak ukrywanie prawdy. A wtedy ludzie nie czują się spokojnie. Oni dopowiadają. I najczęściej nie jest to komedia romantyczna, tylko raczej thriller psychologiczny. Dlatego w zmianie

0: jakimś kryzysie, niepewności, zespół nie zawsze potrzebuje od razu pełnej strategii, prezentacji, odpowiedzi na każde pytanie. Często potrzebuje jednego prostego punktu oparcia. Możesz użyć modelu trzech zdań. Pierwsze. Co wiemy? Na przykład. Wiemy, że w najbliższych tygodniach zmieni się sposób obsługi klientów. Drugie. Czego jeszcze nie wiemy? Nie znamy jeszcze pełnego podziału zadań i wpływu tej zmiany na każdy zespół. Trzecie. Kiedy wrócimy z informacją? Wrócimy do Was z konkretnym planem w przyszły piątek. I to już zmienia atmosferę. Bo ludzie nie muszą udawać, że wszystko jest jasne, że jest okej, a jednocześnie nie zostają sami z pustką, w której wyobraźnia urządza właśnie casting. I ten casting dobiera najczarniejszy możliwy scenariusz. Dobra komunikacja lidera nie polega na tym, że wie wszystko. Polega na tym, że daje ludziom orientację. Spróbuj jeszcze raz. Zamiast zostawiać ludzi z ciszą, daj im punkt oparcia. Bo tam, gdzie pojawia się informacja, wyobraźnia w końcu przestaje pisać horror. I cała opowieść może się skończyć happy endem.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: I po reklamie. To jest Weekend na 90,3.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Lepsze pytania. Sprzedaż bez dobrych pytań przypomina strzelanie z łuku we mgle. Masz sprzęt, masz doświadczenie, doskonale wiesz, jak napiąć cięciwę, tylko nie widzisz celu. A mimo to wielu handlowców właśnie tak pracuje. Klient powie dwa zdania, a sprzedawca już wyciąga ofertę, już opowiada o produkcie, parametrach, możliwościach, promocjach, dostępności. Panie, będzie pan zadowolony. U nas to naprawdę jest jakość. Tylko że klient jeszcze nawet nie zdążył ci powiedzieć, czego naprawdę szuka. I rozmowa, która dla handlowca wygląda profesjonalnie, jest tak naprawdę zabawą w zgadywanie. Sprzedawca mówi dużo, klient słucha coraz mniej, a potem pada zdanie, którego tak bardzo nie lubimy. Proszę mi wysłać ofertę. I oferta rusza w świat. Czasem do klienta, czasem w czarną dziurę. A różnica bywa trudna do zauważenia. Bo jeśli nie wiemy, co dla klienta jest naprawdę ważne, to ta oferta staje się loterią. Może trafisz, a może nie. Może klientowi chodzi o cenę, a może o bezpieczeństwo, a może o termin, a może o święty spokój, może o to, żeby potem nikt z jego firmy nie miał do niego pretensji, że źle wybrał. W sprzedaży często wygrywa nie ten, który mówi najwięcej, tylko ten, który dobrze rozumie. Dlatego zanim pokażesz rozwiązanie, zadaj trzy proste pytania. Pierwsze, co jest dla Państwa najważniejsze przy wyborze? Drugie, co sprawi, że uznają Państwo tę decyzję za dobrą, za miesiąc, za pół roku? Trzecie, czego chcielibyście Państwo uniknąć? To ostatnie pytanie jest szczególnie ważne, bo klienci często łatwiej mówią o tym, czego się obawiają, niż o tym, czego chcą. Chcą uniknąć reklamacji, opóźnień, nietrafionego zakupu, złości szefa, kolejnej zmiany dostawcy albo tego, że kupią taniej, a potem będą płacić nerwami. Dobre pytania zdejmują mgłę z rozmowy i nagle widać, do czego naprawdę celujemy i wtedy Twoja oferta przestaje być takim zestawem przypadkowych argumentów. Staje się odpowiedzią dokładnie na to, czego klient potrzebuje. A to jest naprawdę duża różnica. Klient rzadko kupuje sam produkt. Częściej kupuje poczucie, że ktoś go dobrze zrozumiał i pomógł mu podjąć bezpieczną, dobrą decyzję. Spróbuj jeszcze raz. Zanim wyślesz ofertę, zatrzymaj się i zadaj pytanie, bo we mgle możesz strzelać długo. Ale może rozsądniej byłoby najpierw zobaczyć cel?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Decyzje jak mleko w lodówce. Decyzje odkładane na później są trochę jak mleko w lodówce. Przez chwilę można udawać, że wszystko jest w porządku. No stoi sobie, nikomu nie przeszkadza. Drzwi się zamykają, światło gaśnie, życie toczy się dalej. Tylko że ono nie dojrzewa tam do lepszej wersji siebie. Ona po prostu czeka. I z każdym dniem robi się coraz bardziej ryzykownie. I w firmach działa to podobnie. Jest temat, który wymaga decyzji. Trzeba ustalić, kto odpowiada za klienta, trzeba wybrać kierunek, trzeba powiedzieć komuś, że obecny sposób pracy nie działa, albo zdecydować, czy dalej ciągniemy to, co już od dawna nie ma efektów. I wtedy pojawia się piękne, eleganckie zdanie. Wrócimy do tego. Tylko czasem wrócimy do tego, znaczy w praktyce odłóżmy ten dyskomfort do lodówki. Problem w tym, że decyzje nie znikają tylko dlatego, że ich nie podejmujemy. Zespół czeka, klient czeka, projekt stoi, napięcie rośnie, a ludzie zaczynają działać po swojemu. Bo skoro nie ma jasnej decyzji, każdy bierze z półki własną interpretację. Jeden uważa, że temat jest pilny, drugi, że nieważny, trzeci czeka na sygnał, czwarty robi po swojemu, a potem lider dziwi się, że w firmie jest chaos. A to często nie jest chaos z braku kompetencji. To jest chaos z braku decyzji. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba poczekać, zebrać dane, sprawdzić konsekwencje, posłuchać ludzi, ale jest duża różnica pomiędzy świadomym odroczeniem a unikaniem decyzji. Świadome odroczenie brzmi: nie podejmujemy decyzji dzisiaj, bo brakuje nam dwóch informacji. Zbierzemy je do środy i w czwartek wybieramy kierunek. To jest świadome. Unikanie brzmi: zobaczymy, pomyślimy, zostawmy to na razie otwarte. Tylko że niektóre sprawy zostawione otwarte nie stają się bardziej elastyczne, kwaśnieją. Dlatego jeśli nie możesz podjąć decyzji ostatecznej, podejmij decyzję tymczasową. Powiedz: na najbliższe 2 tygodnie robimy tak, potem sprawdzimy efekt. Jeśli dane pokażą nam coś innego, zmienimy kierunek. To nie daje zespołowi, ja wiem, że nie daje absolutnej pewności, ale daje kierunek. A to właśnie tego potrzeba, żeby odblokować działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim odłożysz decyzję, zatrzymaj się i nazwij następny krok. Bo gorzkie mleko potrafi naprawdę szybko otrzeźwić.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Rondo bez zjazdu. Spotkanie bez celu jest jak rondo bez zjazdu. Wszyscy jadą, coś się dzieje, jest ruch. Tylko po kilku okrążeniach człowiek zaczyna się zastanawiać, czy my właściwie dokądś zmierzamy? W wielu firmach spotkania zajmują ogromną część dnia. Ludzie przychodzą, siadają, otwierają laptopy, ktoś mówi, to może zacznijmy od krótkiego statusu. I po chwili zaczyna się objazd po wszystkich przystankach. Trochę o projekcie, trochę o kliencie, trochę o problemie sprzed tygodnia, a tu sobie ktoś coś przypomniał. I jakoś mija godzina, a wszyscy wychodzą z poczuciem, byliśmy bardzo zajęci. Nic się nie zmieniło, aleśmy się napracowali. Bo spotkanie nie powinno być miejscem, w którym dopiero szukamy sensu spotkania. Oczywiście, ja wiem, że rozmowa jest potrzebna. Wymiana informacji też. Wspólne myślenie uratuje nie jeden projekt. Problem zaczyna się wtedy, kiedy spotkanie ma zastąpić decyzję. Odpowiedzialność albo jasny komunikat. Wtedy ludzie siedzą razem, a każdy czeka na coś innego. Jedna osoba myśli, że dzisiaj zapadnie decyzja, tak. Druga przyszła tylko zrelacjonować postępy. Trzecia liczy, że ktoś wreszcie powie, kto za co odpowiada. Czwarta w sumie nie wie, po co została zaproszona, ale boi się wyjść, bo może to jednak coś ważnego. I w ten sposób traci się nie tylko czas, traci się energię, uwagę i poczucie sensu. Dlatego przed każdym spotkaniem warto zadać jedno proste pytanie. Po czym poznamy, że to spotkanie miało sens? To pytanie zadziała ci jak drogowskaz. Jeśli odpowiedź brzmi, mamy podjąć decyzję, no to wiadomo, że trzeba skończyć decyzją. Mamy zebrać pomysły? To nie udajemy, że dzisiaj wybieramy rozwiązanie. Mamy ustalić odpowiedzialność? To ma być jasne, kto co robi. A jeśli nikt nie umie odpowiedzieć, po czym poznamy sens spotkania, to może nie trzeba tego spotkania? Może wystarczy wiadomość albo trzy zdania w mailu? Czasem największą wartością dla zespołu jest spotkanie, które się nie odbyło. I no, uwaga, to nie jest walka ze spotkaniami. To, co mówię, to jest szacunek do energii ludzi. Bo w pracy nie chodzi o to, żeby dużo krążyć. Chodzi o to, żeby wiedzieć, którym zjazdem wyjechać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaprosisz ludzi na spotkanie, zatrzymaj się i nazwij jego sens. Bo po rondzie można jeździć naprawdę długo. Ale może lepiej wiedzieć, dokąd w sumie jedziemy?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie.
3: Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach.
4: Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. W porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
12: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
11: Niedziela z radiem Super FM.

0: hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Niedziela z radiem Super FM.
4: Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: I po reklamie.
2: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
3: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
4: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
3: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6000 zł brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Właśnie dziś rusza 19 sezon Różanego Ogrodu Sztuki. Przed nami 3 miesiące pełne muzyki, tańca i warsztatów pod chmurką. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samo południe na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodziny warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Najbliższa już od 17 do 20. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Różany Ogród Sztuki zaprasza do końca sierpnia. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. To słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. Przez niemal cały czerwiec w kinie Zamek prezentowane są niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców. W ten weekend do obejrzenia Rozmowa Coppoli, Piękność Dnia i Widmo Wolności. Muzyczna podróż do krainy największych włoskich i światowych przebojów lat 50. i 60. to dziś wieczorem w nowej dekadencji w repertuarze m.in. Frank Sinatra. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Miłej niedzieli.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Niedziela z radiem Super FM.

0: Promocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
0: I po reklamie.
5: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk, odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. Cztery ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
7: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
6: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana, Centrowa Umowa Społeczna, prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, Autobiografia, Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę, Malinowy król.
4: Niedziela z Radiem Super FM.

Radio Super FM w 100% szczecińskie. Kickstart.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
2: Niedziela z radiem Super FM.
0: Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Są ludzie, którzy mają pasje i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: I po reklamie.
6: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
7: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
8: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
9: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
7: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
10: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: I po reklamie.
6: Niedziela z radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: I po reklamie.
7: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
8: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali m.in. nad morzem czy w górach i właśnie m.in. na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
9: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
8: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowie apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiS-u, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
10: My robimy wszystko, co możemy, złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
8: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
7: Niedziela z Radiem Super FM.

Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: I po reklamie.
2: Niedziela z radiem Super FM.
0: Super FM.

0: Są ludzie, którzy mają pasje i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
2: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
5: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
2: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych, cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim, Jacek Piskorski.
6: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
7: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
6: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
2: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.
1: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
3: Niedziela z Radiem Super FM.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Yes! It is not that funny.
3: That's not that funny.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.